0: Cześć, Julio.
1: Co to ty?
2: Kolej był sarżant Walicz.
1: Chcesz na mnie czarszy wpływ o ten 7, głos o ten 7? Chcesz na mnie czarszy wpływ o ten 7, czarszy wpływ o ten 7, 2255.
3: Das war eine Fahrungskraftstrecke. Das ist mein Fahrungskraft.
4: Hi, das ist Rolle. Das war 495, hi, das ist Rolle.
3: Jawohl.